ngobaba. Phezwa bohlolo, phezwa bohlolo, phezwa bohlolo, phezwa. Sawazomna.